0: El Radio 98 FM, Piotrek Rogusz, dzień dobry, jest godzina 6. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody. Warto wiedzieć i to od samego rana.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterlingów na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla wschodniej Polski.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterlingów w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
3: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Sterlingów zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do komendy stołecznej policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: A dzisiaj pogoda taka jak wczoraj, więc mam nadzieję, że nie zapomnieliście. Czyli zachmurzenie będzie umiarkowane albo duże, ale z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 12 stopni, ciśnienie dość wysokie, wiatr słaby. Ubieramy się ciepło, bo rano jeszcze zimniej. I żebyście nie mówili, że nie ostrzegałem.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: El Radio.
8: El Radio.
6: El Radio, dzień dobry, wtorek, 13 października. Piotrek Rogusz, kłaniam się, tak, 13. Może być pechowy, jeśli ktoś bardzo w to wierzy. To lepiej nie wychodzić spod kołderki i nie jechać dzisiaj do pracy, bo po pierwsze korki, nie wiadomo co się zdarzy, bo w pracy też same nie wiadome, to po co wychodzić z domu. Imieniny obchodzą i w zasadzie nic złego ich nie czeka. To Edward, Teofil, Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław i Maurycy. Wszystkiego dobrego, was oczekujemy w pracy, bo przyniesiecie dużo cukierasów. Miłego dnia.
7: El Radio.
8: El Radio.
7: 98 FM.
8: 98 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. Don't look.

Eldradio 98 FM. Lubię tę pierwszą godzinę, bo można sobie o świętach różnych porozmawiać. A dzisiaj dzień bez Stanika i zaraz wam udowodnię, że to wcale nie o to chodzi, o czym myślicie.

0: El Radio 98 FM. No to mamy jedno z tych świąt bardziej kontrowersyjnych. Dzień bez stanika w praktyce żyje na kilka sposobów jednocześnie. Jako gest wolności i komfortu, jako pretekst handlowy i jako żart, którego puentą bywa kobiece ciało. Są jednak głosy krytyczne, które wskazują na uprzedmiotowienie i seksualizowanie tematu raka piersi, bo niezależnie od oceny samego dnia, właśnie październik jest co roku miesiącem świadomości raka piersi, a Dzień bez stanika ma o tym dobitnie przypominać. NFZ prowadzi program profilaktyki raka piersi. Bezpłatna mamografia jest dostępna dla kobiet w wieku 45 do 74 lat, a badanie powinno być robione co 2 lata. I tego dnia głównie na to zwróćcie uwagę.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Ale jakże, tak już po szóstej, a my nic o korkach, o łódzkich drogach. No nie można tak. Do poniedziałku, 19 października, proszę pamiętać, że na Sienkiewicza pomiędzy Piłsudskiego a Roosevelta trwa budowa przyłączy wodociągowych, a to się łączy z utrudnieniami. Prace są wykonywane na zlecenie inwestora nowego budynku, który ma powstać przy skrzyżowaniu Sienkiewicza i Piłsudskiego. Na czas robót na odcinku od Piłsudskiego do Roosevelta drogowcy wprowadzili tymczasową organizację ruchu oraz zmiany dla pieszych. Ruch w obu kierunkach został zachowany po jednym pasie w każdą stronę. Jest tam ciaśniutko. Jadąc ulicą Sienkiewicza od strony ulicy Nawrot skręcimy również w każdym kierunku na trasie WZ. Pas ruchu w kierunku ulicy Narutowicza zostanie poprowadzony dotychczasowym pasem do skrętu w lewo przed Aleją Piłsudskiego. Gdybyście tego nie zobaczyli oczyma wyobraźni, to sobie po prostu tam jedźcie i sprawdźcie. Uprzedzamy, będą korki.
1: El Radio 98 FM 98 FM.

0: Radio 98 FM. Już 6.30. Proszę się przygotować do wyjścia. To po pierwsze, a po drugie do serwisu informacyjnego i prognozy pogody. Jak to zrobić? Usiądźcie i się skupcie.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Policjanci otrzymali informację o agresywnych wpisach zamieszczanych przez 17-letniego ucznia zespołu szkół zawodowych w Ozorkowie. Komentarze pojawiały się pod filmami publikowanymi na jednym z portali internetowych.
3: W jednym z nich napisał, że trwa swoiste wyzwanie, które wymaga wzajemnych ataków.
2: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Policjanci zatrzymali nastolatka. Usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni.
3: Wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
2: Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. 17-latek został objęty dozorem policji. Zachowanie sieradzkiego posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych. W prokuraturze okręgowej w Warszawie wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Do komunikatu odniósł się minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef Sortu Sprawiedliwości. Polityk zaprzecza oskarżeniom i twierdzi, że jest pomawiany. Lekarze z łódzkiego szpitala biegańskiego wymienili pacjentowi uszkodzoną zastawkę bez otwierania klatki piersiowej. Kolejna operacja byłaby dla niego zbyt dużym obciążeniem. Lekarze zdecydowali więc o zastosowaniu metody przezskórnej. Nową zastawkę wprowadzili przez żyłę udową, mówi dr Arkadiusz Amer.
4: Jedynym problemem u tego chorego była droga odpływu z lewej komory. Musieliśmy u tego chorego zmodyfikować tę procedurę i wykonać tak zwaną procedurę Batmana.
2: Batman to specjalna technika stosowana podczas przezskórnego wszczepiania zastawki mitralnej, tak aby nie blokował przepływu krwi z serca. To drugi taki zabieg wykonany w Polsce. Pierwszy przeprowadzono w lipcu tego roku również w łódzkim szpitalu biegańskiego. Trwa remont ulicy Rataja na łódzkim Widzewie. Prace prowadzone są na niespełna 2-kilometrowym odcinku rozciągającym się pomiędzy Malowniczą i Gajcego.
5: W tym miejscu drogowcy pracują przy wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni. W pierwszej kolejności zniszczony asfalt został zerwany. Następnie w jego miejsce pojawiła się nowa podbudowa drogi, która docelowo zostanie przykryta kilkoma warstwami nowej nawierzchni.
2: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. Obecnie trwające zmiany zostały ustalone wspólnie z mieszkańcami. Remont został podzielony na etapy. W kolejnych latach pojawi się tutaj także chodnik, który wymaga przygotowania projektu budowlanego oraz odwodnienia.
1: El Radio na pogodę.
0: No i pogodę mamy jesienną, od wczoraj niewiele się zmieni. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, albo duże, ale z przejaśnieniami, jak sobie chcecie. Temperatura maksymalna 12 stopni, ciśnienie dość wysokie, wiatr słaby. Weźcie te same ciuchy, co były wczoraj, a na pewno się nie pomylicie.
6: El Radio. Warto wiedzieć.

Radio 98 FM. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak się dzisiaj ubrać do pracy, to pomogę. Mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Sprawa się wyjaśniła i o tym opowiem za chwilę.

0: N Radio 98 FM. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. A jak wiadomo, garnitur warto nosić, ponieważ buduje profesjonalny wizerunek, dodaje pewności siebie i jest wymogiem formalnym w wielu sytuacjach. Odpowiednio dobrany strój sprawia, że otoczenie podświadomie przypisuje nam większe kompetencje, profesjonalizm i powagę. Do garnituru jeszcze załóżcie okulary. Ubranie garnituru na uroczystości takie jak śluby, egzaminy, premiery czy pogrzeby jest wyrazem taktu i szacunku dla wagi wydarzenia. W wielu branżach, na przykład prawo, finanse, dyplomacja, obsługa klienta na wysokim szczeblu, i tutaj garnitur jest standardem i częścią kultury organizacyjnej. Estetyczny, dobrze dopasowany krój garnituru zmienia postawę ciała, co wpływa na samopoczucie i sposób, w jaki odbierają nas inni. Żeby to jakoś uporządkować, to trzeba zapamiętać proste przysłowie. Jak humor ci siada, to się garnitur zakłada.
1: El Radio. El Radio. 98 FM.

0: mamy takie żartobliwe święta, choć z drugiej strony mogą być poważne, bo jeśli spojrzymy na dzień bez stanika żartobliwie, no to wiadomo, czego on dotyczy, a jeśli podejdziemy do tego poważnie, no to dotyczy on jednak chorób raka piersi, a październik jest właśnie miesiącem, gdzie na to zwracamy szczególną uwagę. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, można się z tego wyśmiewać, a można robić całkiem niezłe interesy tylko dlatego, że się człowiek dobrze ubiera. Ale jest jeszcze Dzień Ratownika Medycznego i tu już nie ma żartów. I w Dniu Ratownika Medycznego szczególnie należy uhonorować ratowników medycznych, lekarzy systemu, pielęgniarki systemu oraz dyspozytorów medycznych, którzy na co dzień ratują życie i zdrowie w nagłych przypadkach. I tu składamy szacunek, ukłony i jeśli możecie, znacie, to ślijcie do nich najserdeczniejsze życzenia. To ich święto, ich dzień, niech czują, że o nich pamiętamy.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
1: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Białą.

0: RTL Radio. Warto wiedzieć.
1: Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
3: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
2: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
4: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
1: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje Ukrainę. Działał bez wymaganej akredytacji informatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
5: Pegasus jest potrzebny służbom, powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
1: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich dwóch latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.
0: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Zimno, zimno i proszę o tym pamiętać. Zakładamy coś na głowę, pod szyję, a i może rękawiczusie już warto mieć w kieszeni, bo dzisiaj maksymalnie 12 stopni, a w tej chwili to dużo mniej. Ciśnienie będzie dość wysokie, wiatr słaby, a jeśli chodzi o zachmurzenie, no to może być umiarkowane, albo inaczej, duże, choć pojawią się czasami przejaśnienia, ale nie za duże.
0: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: El Radio.
8: El Radio.
6: El Radio 98 FM. Dzisiaj wtorek, 13 października. Żadnych przesądów. To będzie bardzo szczęśliwy dzień. Piotrek Rogusz, dzień dobry. A najszczęśliwszy to będzie dla tych, co obchodzą dzisiaj imieniny. Dla Edwarda, dla Teofila, Daniela, dla Magdaleny i dla Mikołaja, a także Wacław i Maurycy się ucieszą i będą uważać, że to szczególny i szczęśliwy dzień. Tylko hej, wy tam, solenizanci, pamiętajcie o cukierkach.
7: El Radio.
8: El Radio.
7: 98 FM.
8: 98 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Radio 98 FM. Jak tu się obudzić bez kawy? Wystarczy, że powiem, że zaraz wyruszamy na łódzkie drogi i od razu ciśnienie skacze. A jak już wam powiem, gdzie będziecie stać w korkach, to potem wam powiem, gdzie wam wyrwą tory.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Dobra, nie ma żartów. Pakujemy te wszystkie śniadania, te wszystkie potrzebne i niepotrzebne klamoty, do tego dzieci i wyruszamy w drogę. Traktorowa Pomorska Franciszkańska Kilińskiego, Niciarniana Obywatelska, to są ulice, na których trzeba uważać, bo albo będą stały barierki, albo będą jakieś roboty, albo po prostu stworzą się korki i tyle sobie pojeździliście. Do tego Rondo Solidarności zawsze jest ciasno, skrzyżowanie Marszałków, Rydza Śmigłego z Przybyszewskiego, tam jest też wesoło, węzeł Teofilów, okolice Manufaktury, Trasa Górna też potrafi się zakorkować. Co? W mieście wszystko się potrafi zakorkować. Potrafi się też samo rozkopać w najmniej oczekiwanym momencie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Halo, Radio 98 FM. Kolejna część nieszczęść. Trwają prace torowe na Piotrkowskiej przed Aleją Mickiewicza. Torowcy wymieniają zużyte tory tramwajowe w jednym z najważniejszych punktów przesiadkowych w mieście. Ekipa usunęła już zużyte torowisko oraz nawierzchnię i przygotowuje się do montażu nowych elementów. To jeden z najważniejszych punktów na mapie tramwajowej Łodzi i każdego dnia kilkaset tramwajów przejeżdża przez to miejsce praktycznie w każdą stronę miasta. Od Górniaka i Chojen przez Dąbrowę i Chocianowice po Bałuty oraz po Lesie, więc musiało się zużyć. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Tramwaje kursujące na co dzień przez ulicę Zachodnią i Kościuszki kursują z pominięciem przystanku Piotrkowska Centrum w obu kierunkach. Od Alei Mickiewicza tramwaje linii 2, 3, 6, 7 i 11 kursują przez Żwirki. W zamian uruchomiony został przystanek zastępczy Kościuszki-Mickiewicza, który znajduje się tuż obok przesiadkowa. Odcinek remontowanego torowiska jest zamknięty dla ruchu. Jadąc Aleją Mickiewicza skręcimy w Piotrkowską bez przeszkód, a dla pieszych wyznaczono tymczasowe przejście. Wytrzymacie jakoś? Dacie radę? Co? Nie? Już dawno nie dajecie. Wiem.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Radio 90 i 8 FM. Jest godzina 7.30. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody. Warto wiedzieć.
1: Radio, bliżej Ciebie.
2: W rejonie dworca Kaliskiego tramwaj potrącił wieczorem 14-letnią dziewczynkę. Nastolatka przechodziła przez przejście dla pieszych. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na trasach w kierunku Warszawy. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a stolicą. Na mazowieckich drogach zaplanowano zwężenia m.in. na węzłach Opacz, Warszawa Zachód i Mszczonów oraz na obwodnicy Sochaczewa. Prace obejmują także nocne zamknięcia niektórych łącznic. Warto uważać na oznakowanie i zarezerwować więcej czasu na przejazd. A w Łodzi może wydłużyć się nocna prohibicja. Radni Koalicji Obywatelskiej chcą rozmawiać o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych aż do godziny 9 rano. Obecnie w 7 osiedlach zakaz obowiązuje od 22 do 6. Na razie nie ma decyzji o zmianie godzin.
3: El Radio dla sportu.
2: Nie mają powodów do zadowolenia kibice łódzkich drużyn piłkarskich. Widzew ma już 8 kolejnych spotkań bez zwycięstwa. Z kolei ŁKS drugą porażkę z rzędu za kadencji trenera Grzegorza Szoki i drugi mecz bez strzelonego gola. Dobra wiadomość z kortów. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Wuhan. Łodzianka pokonała Mananchaye Savankaev 6-3, 7-6 i teraz zmierzy się z Igą Świątek. W najnowszym rankingu Fręch spadła z 48 na 56 miejsce, a Świątek utrzymała 9 pozycję. Sukces łódzkiej strzelczyni. Maja Gawenda z KS Społem Łódź wspólnie z Tomaszem Bartnikiem z Legii Warszawa zajęła 19 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Kairze. Polacy rywalizowali w konkurencji par mieszanych w karabinie pneumatycznym na dystansie 10 metrów, a teraz rugby. Wizja Medgrod Budowlani Łódź wygrali z Ogniwem Sopot 51-33, ale stracili pozycję lidera Ekstraligi. Wyprzedził ich Orkan Sochaczew. Oba zespoły mają po 28 punktów, a o kolejności decyduje lepszy bilans małych punktów Orkana. Bezpośredni mecz w Łodzi już 24 października. Na koniec sport, który pomaga. Paula Korycka, dziennikarka i kibicka, pobiegnie w niedzielę w półmaratonie w Palermo dla Olka Sitarza, 14-letniego kibica ŁKS-u, chorującego na rdzeniowy zanik mięśni.
4: Wspaniale, że ktoś po prostu zwrócił na nas uwagę i że Paula zadedykuje nam ten wysiłek.
2: Opowiada tata Olka, wyjazd biegaczki finansuje klub, a celem jest nagłośnienie historii chłopca i wsparcie zbiórki na jego leczenie oraz rehabilitację.
1: El Radio na pogodę.
0: A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane albo duże, ale z przejaśnieniami, to do wyboru. Temperatura maksymalna 12 stopni i tu wyboru nie mamy, musimy się cieplej ubrać. Ciśnienie dość wysokie, wiatr słaby. Schowajcie się w pracy, posiedźcie trochę dłużej, to może ta jesień minie.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

El Radio 98 FM. No oczywiście, że wybierzemy się za chwilę na łódzkie drogi, bo tam stoicie, czujecie się samotni. Od tego jestem ja, żebym was pocieszał, żebym przynajmniej widział tą krew, która wylała się na wasze twarze i te oczy pełne wściekłości. A potem dla urozmaicenia opowiem wam, że będzie Park Miliona Świateł i możecie sobie pójść na spacer wieczorem i coś ładnego obejrzeć.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No to jak zwykle powtórzmy sobie, gdzie są największe korki. Na Konstantynowskiej od Krzemienieckiej w stronę centrum. To oczywiste, bo tam z Rytkini jeden wyjazd zamknięty, bo rondo budują, to na razie 2 lata będzie cierpienia. Czechosłowacka przy rondzie Grębach, na rondzie Grębach i na Niciarnianej wszędzie się korkuje. Ta Niciarniana to do Piłsudskiego z każdej strony. Przędzalniana od Fabrycznej, tam też już jest dużo samochodów. Wszystkie próbują wyjechać i dostać się gdzieś. Kopcińskiego, Włókniarzy, Broniewskiego, Uniwersytecka nawet też dużo samochodów. Przypominamy o Bandurskiego, kto wyjeżdża z Rytkini tą ulicą, to pakuje się w okolicach dworca Kaliskiego w spory koreczek. Limanowskiego od Grudziąckiej też podobno już kilka aut za dużo tam jest. No ale wy oczywiście oddychacie nosem, wdychacie zielone, wydychacie całe to zło.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Radio 98 FM. W tym sezonie Park Miliona Świateł ponownie rozświetli teren Orientarium Zoo, ale odwiedzający zobaczą go w nowej odsłonie. Inspiracją dla tegorocznej wystawy jest Alicja w Krainie Czarów, a przygotowana trasa pozwoli odkrywać kolejne elementy świetlnej opowieści. Park Miliona Świateł tego roku w Łodzi otworzy się 23 października, punktualnie o 17. Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających w godzinach 17-21. Ostatnie wejście zaplanowano na 20:30. W dniu otwarcia na gości czekać będą także gry i zabawy z Alicją oraz dodatkowe niespodzianki. Nie wiem, dlaczego tak mi się skojarzyło, że już czas ubierać choinkę.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Reklama.
1: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Niezwyciężeni. Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. L-Radio.
2: L-Radio.
3: L-Radio 98 FM. Jest już godzina 8. Przed nami serwis informacyjny. Prognoza pogody. Warto wiedzieć. Usiądźcie wygodnie. Zróbcie głośniej. Posłuchajcie.
4: Planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce.

0: Student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Janusz K. trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
1: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożeniu. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
2: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
1: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu generalnego.
3: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
1: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
0: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Dzisiaj będzie pochmurny dzień. Mogą wystąpić przejaśnienia, ale za wiele tego nie będzie. Temperatura nie najwyższa, maksymalnie 12 stopni. Rano oczywiście chłodniej i proszę dostosować ubiór do warunków panujących na zewnątrz. Ciśnienie dość wysokie, wiatr słaby. Mimo wszystko nie zapominajcie o pogodzie ducha, bo cóż nam pozostało?
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: El Radio.
7: El Radio.
5: El Radio 98 FM. Piotrek Rogusz. Dzień dobry. Wtorek, 13 października. Zapewniam, będzie to szczęśliwy dzień. Szczególnie dla Edwarda, Teofila, Daniela, Magdaleny, Mikołaja, Wacława i Maurycego, bo oni dzisiaj mają imieniny. Czekają w pracy na was z ciasteczkami, cukiereczkami i otwartymi ramionami, także gotowi przyjąć jakieś drobne upominki i prezenty. Pamiętajcie, że mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. No może się dzisiaj obstrzelicie przy wtorku do roboty.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floralots.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

chwilę wyruszamy na Łódzkie ulice, czyli stoimy w korkach. A skoro jest 13, no to możemy przyjąć, że dojedziecie do pracy, a jak nie dojedziecie, to strata pracy. Nie, źle to zabrzmiało. To niech praca żałuje, że nie dotarliście.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Dużo nas do jazdy po mieście. Jeszcze tir i ruszymy wreszcie. No chyba, to nie za mądra piosenka, ale generalnie jakże prawdziwa. Tym bardziej, że stoicie na Krzemienieckiej od Rytkińskiej w stronę Dworca Kaliskiego. Na Bandurskiego też stoicie, aut pełno. Na Niciarnianej oczywiście Piłsudskiego i na Przędzanianej od Fabrycznej. Także na Kopcińskiego przy Rondzie Solidarności jest już ścisk Rondo Solidarności. Również jako i Rondo Lotników pełne samochody. Samochodów na Broniewskiego, między Rondem Insurekcji a Żgowską również potrzeba dużo cierpliwości. Pamiętajcie także o stałych utrudnieniach, czyli robotach w centrum, to skrzyżowanie Pomorskie i Kilińskiego. Tam Armagedon w ciągu dnia, skrzyżowanie Mickiewicza i Piotrkowskiej też nie jest łatwo, bo trwają prace. Na Wałutach to skrzyżowanie ulic Franciszkańskiej, Pojezierskiej, Palki, Lutomierskiej oraz Łagiewnickiej. Wszędzie tam są utrudnienia. Dzisiaj jeździmy ostrożnie, warunki jazdy nie najlepsze. Pamiętajcie, że może być gdzieś przelotny deszczyk, może być miejscami ślisko, więc nie przesadzamy, nie jeździmy szybko. Szkoda auta, waszych nerwów, no i też mechanika, który musiałby się brudzić zamiast sobie spokojnie pić kawę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio 98 FM. Ja wiem, że kontrowersje krążą po całym mieście, ale warto jednak zajrzeć na Igrzyska Wolności, które w Łodzi odbędą się od 23 do 25 października. W programie znajdzie się blisko 180 spotkań na 13 scenach. Festiwal Idei po raz 13 zaprosi do Łodzi ludzi nauki, kultury, polityki i biznesu oraz publiczność zainteresowaną tym, co czeka nas w najbliższych latach. Wybitne umysły będą w zasięgu ręki. Nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, warto posłuchać. Wykłady mistrzowskie wygłoszą Michał Rusinek i Przemysław Czapliński, a warsztat pisarski poprowadzi m.in. Marta Galewska-Kustra, autorka książek o płciu. Na scenie podcastowej będzie można posłuchać na żywo twórców Podcasteksu, Studia Nasłuch i Dudek o historii. Każdy znajdzie coś dla siebie. Warto.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 98 FM i jest 8:30, a w naszym radiu to czas na informacje. Zapraszamy zatem serdecznie, bo warto wiedzieć. Później kilka słów o pogodzie.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Zaczynamy od bezpieczeństwa uczniów. Policyjne patrole na razie pozostaną w rejonach szkół. W całym kraju funkcjonariusze skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci patrolują okolice placówek, a w razie potrzeby wchodzą również do środka. Rozmawiają też z młodzieżą o konsekwencjach nieodpowiedzialnych żartów nawiązujących do ostatnich wydarzeń.
3: Jeżeli otrzymamy jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia, jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakieś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
2: Jak podkreśla nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji, działania mają zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i zapobiegać kolejnym niebezpiecznym sytuacjom. A teraz kolej. Więcej połączeń między Łodzią a Warszawą. Projekt rozkładu jazdy na nowy sezon przewiduje nawet 40 par pociągów dziennie na tej trasie. Nowością mają być także codzienne połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej przez Tomaszów Mazowiecki i Opoczno-Południe do Warszawy. Podróż ma trwać około 2 godzin. Na koniec zabytki. Łódź przeznaczy 7,5 miliona złotych na remonty historycznych budynków. O dotacje będą mogli ubiegać się właściciele nie tylko obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ale także tych ujętych w gminnej ewidencji. Dofinansowanie może pokryć do połowy kosztów kwalifikowanych prac. Wnioski można składać do końca listopada.
1: El Radio dla sportu.
4: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie, tam o 18:45. W Sabach Baku prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
5: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości. Z kolei o 21:00 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Club Brugge. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęsnym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też dziś pojedynek w Madrycie. Tam już bez Polaków Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w dwóch setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizou Bergsem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś po 13:00 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Deweloper z Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Drużyny wygrały wczoraj po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000 bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz trzeba było przerwać na godzinę z powodu alarmu rakietowego.
1: El Radio na pogodę.
0: A dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami, albo zachmurzenie umiarkowane, jeśli kogoś to pocieszy i woli tę wersję. No niestety, temperatura maksymalna to zaledwie 12 stopni, nie najcieplej i już trzeba jakąś kurtałę założyć. No i nieszczęście polega na tym, że wchodzimy do wewnątrz, to jest za gorąco, wychodzimy na zewnątrz, to jest za zimno, a już jesteśmy spoceni. Ciśnienie dość wysokie, wiatr słaby, no i sobie pomarudziłem. Lubię, a co?
1: El Radio. Warto wiedzieć.

Weekend Radio 98 FM. Bardzo proszę o uważne słuchanie. Za chwilę sprawdzamy listę obecności w korkach samochodowych. Mam nadzieję, że każdy już stoi na swoim miejscu. A potem będziemy mówić o tym, że w górach spadł śnieg. No, czyli mamy już warunki zimowe. To informacja dla tych, którzy chcieliby uciec z miasta.

0: Łodzi. Na 98 FM.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Radio 98 FM, no to po raz ostatni o poranku wyruszamy na łódzkie ulice, bo tam już korki robią się trochę mniejsze, ale nie na tyle mniejsze, żeby to zauważyć. Zmiana organizacji ruchu na Dąbrowskiego przy Lodowej. Tam rondo Dąbrowskiego nie ma już pierwszeństwa i zwracajcie na to uwagę. Wczoraj miałem taki sygnał z miasta. Też mnie ostrzegano, że gdybym tamtędy przejeżdżał, to muszę być skoncentrowany. Włókniarzy Pojezierska, człowiekowi generalnie potrzeba w życiu sporo cierpliwości, tam można poćwiczyć. Waltera Jankę od Maratońskiej do Wyszyńskiego, tam także stoimy dłużej. Obywatelska przy Nowych Sadach, również są korki. I Milionowa przy Kilińskiego, także zaczyna się korkować. Jak się zaczyna, to kiedyś się skończy. Tylko nikt nie jest w stanie podać daty ani godziny.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400. W końcu

wiesz, ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj,

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. No i teraz skończy się jesienne rumakowanie. Na Śnieżce pojawił się pierwszy śnieg. Wczoraj rano grubość pokrywy wynosiła 2 centymetry. Śnieg topnieje, co prawda szybko, ale jest to dowód, że w górach już panują zimowe warunki i przygotowujemy się do zimy. Na grzbiecie, gdyby ktoś tam wlazł, spotkacie się z silnym, wychładzającym wiatrem, mocno ograniczoną widocznością i przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Jednak zanim wyruszycie na szlak, sprawdźcie aktualne komunikaty pogodowe. To obowiązek. Turyści powinni być szczególnie ostrożni na mokrych skałach i kamieniach, które mogą być śliskie. Przy temperaturze bliskiej zeru grozi również oblodzenie w niektórych miejscach, co może utrudnić poruszanie się po szlakach. I bardzo proszę zapamiętać to sobie raz na zawsze, albo przynajmniej na tę najbliższą zimę, jeśli tylko będziecie jechać na przykład w ferie w góry, to nie chodzimy po śliskim.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.

0: Reklama.
1: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Po reklamie. Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
4: El Radio 98 FM. Jest już godzina 9, czyli przed nami serwis informacyjny. Będzie prognoza pogody. Wy już powinniście być na swoich stanowiskach. Dzieci powinny być w szkołach. Zaraz przyjdzie szef i będzie wam mówił wszystko to, o czym doskonale wiecie, ale on musi codziennie powtórzyć.
5: Podpalili stację Starlinku pod Grójcem, wpadli w Niemczech. Nastoletni oszust w rękach policji udawał właściciela apartamentu. Tysiące pacjentów uzależnionych od leków zawierających kodeinę.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinku koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
5: Stacja bazowa Starlinku w Woli Korbowskiej

0: rosyjskiej agresji mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
1: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
0: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek wystawił w internecie ogłoszenie o wynajmie luksusowego apartamentu, podając się za właściciela. Na spotkanie przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych, by ukryć swoją tożsamość. Plan pokrzyżowali mu policjanci z warszawskiej Woli, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Decyzją sądu rodzinnego 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Zmiana pracy czy unikanie nerwowych sytuacji nie wyleczą migreny. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.
2: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane albo duże, ale mają być lekkie przejaśnienia. Nawet gdyby były kilkusekundowe, to bardzo proszę, skorzystajcie z nich, wybiegnijcie na balkony, na ulicę, wystawcie buzię do słońca i cieszcie się tymi ostatnimi promieniami. Temperatura maksymalna dzisiaj 12 stopni, ciśnienie będzie wysokie, wiatr będzie słaby. Ogólne odczucie chłodu jak zwykle nieprzyjemne.
2: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: El Radio.
5: El Radio.
3: El Radio 98 FM. Wtorek, 13 października. Piotr Grogusz, dzień dobry. Wspólnie, razem cierpimy i rozpoczynamy ten dzień. Nie będzie tak źle. Wiem, że idzie jesień, ale jest mnóstwo powodów do radości. Imieniny obchodzą dzisiaj Edward, Teofil, Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław i Maurycy. Przy odrobinie fantazji naprawdę można ten dzień wyjątkowo zorganizować. Nawet jeśli nie macie żadnego Daniela, ani Teofila, ani Wacława, to po prostu możecie kogoś mianować. Przykleić mu taką tabliczkę na piersi: jesteś Wacław i idziesz po cukier. I robisz dzisiaj nam imieniny, a my przychodzimy z prezentem i z życzeniami. No i bawcie się dobrze.
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 98 FM.
5: 98 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floralots.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

El Radio 98 FM. Większość Polaków uważa, że politycy zbyt hojnie wydają publiczne pieniądze, ale tylko mniejszość byłaby gotowa oddać część własnych świadczeń lub ulg. Polacy dostrzegają problem rosnących wydatków publicznych, ale znacznie trudniej przychodzi im zaakceptowanie konkretnych oszczędności, zwłaszcza takich, które mogłyby uszczuplić nasze własne portfele. Największa zgoda panuje w jednej sprawie. Politycy powinni mówić wyborcom, ile kosztują ich obietnice i skąd wezmą pieniądze na ich realizację. Takiego obowiązku chce prawie 85% respondentów, w tym 54,5% zdecydowanie go popiera. Przeciwnych jest zaledwie 4,5%. Choć aż 76% ankietowanych uważa, że politycy za bardzo rozpędzili się w rozdawaniu publicznych pieniędzy, tylko 28% wskazuje ograniczenie wydatków socjalnych jako sposób na zmniejszenie deficytu budżetowego. Podniesienie podatków firmom wybiera ponad 16%, a zwiększenie podatków wszystkim zaledwie tylko 9%.

El Radio 98 FM. Dobra wiadomość dla tych, którzy kochają muzykę elektroniczną. Organizatorzy festiwalu Audio River przedłużyli właśnie umowę z miastem Łódź na kolejne 4 lata. Impreza pozostaje na łódzkich Błoniach. Audio River to jeden z najważniejszych festiwali prezentujących muzykę elektroniczną oraz alternatywną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie wielokrotnie wyróżniano w branżowych rankingach. Pierwsze nazwiska artystów występujących w 27 roku mają być podane jeszcze tej jesieni. Organizatorzy zapowiadają, że zamierzają utrzymać muzyczny rozmach, prezentując różnorodność gatunkową we wszystkich odmianach muzyki elektronicznej, od techno przez house po gatunki muzyki basowej, zarówno tych klasycznych, jak i nowoczesnych. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że już trzeba zbierać kasę na bilet.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Niechże ten wtorek będzie kulturalny, a nie taki pechowy 13. Zapraszam na polecajkę kulturalną. Będziecie wiedzieć, gdzie pójść, co zobaczyć, czego posłuchać i od razu będzie więcej kultury niż pecha.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
4: Światowej sławy pisarz w Łodzi. Richard Flanagan, australijski laureat Nagrody Bookera, spotka się z czytelnikami w Domu Literatury. Wydarzenie już pojutrze, o godzinie 18. Okazją jest polska premiera jego książki Pytanie numer 7, wyróżnionej prestiżową nagrodą Bailey Gifford Prize. Rozmowę poprowadzi Grzegorz Wysocki, a wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Muzyczna gwiazda lat 80. przyjeżdża do Łodzi. Sandra wystąpi dziś w Sport Arenie. Artystka znana z przebojów Maria Magdalena, Everlasting Love i In the Heat of the Night przypomni hity, które podbijały listy przebojów na całym świecie. Gościem koncertu będzie również Boson, wykonawca utworu One in a Million. A latem Łódź znów zatańczy do muzyki elektronicznej. Audio River powróci na łódzkie Błonia w dniach od 9 do 11 lipca. Sprzedaż biletów już ruszyła, a pierwszych artystów poznamy jeszcze tej jesieni. Coś dla miłośników teatru. W Łódzkiej Miejskiej Strefie Kultury zaplanowano spektakle, warsztaty i koncerty. W piątek w MSK na Żabieńcu zobaczymy spektakl Człowiek, który chciał żyć drugi raz. Z kolei 23 i 24 października na Chojnach odbędą się ogólnopolskie konfrontacje teatrów młodzieżowych Full Contact. I jeszcze ważne spotkanie o historii i wolności słowa. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, wystąpi na Uniwersytecie Łódzkim. Wykład pod hasłem Historia jako zagrożenie. Postprawda i prawo w służbie reżimów autorytarnych rozpocznie się o godzinie 18 na Wydziale Filologicznym przy ulicy Pomorskiej. Wstęp jest wolny.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: Radio.
1: W Łodzi trwa montaż maszyny, która ma wydrążyć tunel kolei dużych prędkości. Sama główna część tej inwestycji została wyceniona na blisko 2,5 miliarda złotych, ale Port Polska szykuje już kolejne odcinki nowych linii przez województwo łódzkie. Na liście są m.in. trasy w stronę Sieradza i Wrocławia, a także inwestycje energetyczne w Pabianicach. Powstały już komory potrzebne do budowy tunelu, a na plac budowy dotarły wszystkie części maszyny TBM. Teraz trwa jej montaż i przygotowanie do rozpoczęcia drążenia. Tunel ma być częścią linii łączącej Warszawę, Nowe Lotnisko i Łódź, a dalej także Poznań i Wrocław. Z punktu widzenia województwa łódzkiego najważniejsze są m.in. Łódź, Sieradz Północny i Sieradz Północny Kępno. Do końca września Port Polska wszczął 31 postępowań inwestycyjnych o wartości ponad 14 miliardów złotych, a cały program wieloletni na lata 2024-32 zakłada nakłady na poziomie blisko 132 miliardów złotych. I to wszystko u nas pod ziemią.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale przypominamy, że w Łodzi przez ponad miesiąc mogą być słyszalne pojedyncze syreny alarmowe. To efekt zaplanowanych prac serwisowych i przeglądu miejskiego systemu ostrzegania. Prace serwisowe potrwają do 20 listopada. W tym czasie od poniedziałku do piątku oraz w innych dniach objętych pracami między godziną 8 a 17 mogą być uruchamiane pojedyncze syreny. Podczas testów każda z nich będzie emitować sygnał dźwiękowy trwający nie dłużej niż 5 sekund. Nie będzie to więc długi alarm obejmujący całe miasto, lecz krótkie uruchomienia poszczególnych urządzeń. Po ich zakończeniu syreny powinny działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie panikujemy, nie boimy.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Jest godzina 10, a przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody, a za nami poranek. I proszę, jak się szczęśliwie skończył 13 października, a tu żadnego pecha. Wszyscy w szkołach, wszyscy w pracy. Spotykamy się jutro o 6 rano. Piotrek Rogusz, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Za chwilę przywita się Witek Lazar. Już stoi uśmiechnięty, nie może się doczekać.
3: Nielegalna rozlewnia alkoholu w Pabianicach, zatrzymane 4 osoby. Rekordowy rozkład jazdy pociągów, nawet 40 składów między Łodzią a Warszawą. Od środy utrudnienia dla kierowców na drodze krajowej 71 w Łódzkiem.
4: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Funkcjonariusze CBŚP z Olsztyna wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali na terenie Pabianic nielegalną rozlewnię alkoholu. W jednym z budynków magazynowych znaleźli blisko 5000 litrów środków biobójczych i gotowego alkoholu etylowego w plastikowych butelkach. Zatrzymano 4 osoby. Dwie z nich były poszukiwane do odbycia kary. Jedna miała karę 13 lat więzienia, a druga 25 dni.
5: Zatrzymane osoby powiązane z nielegalnym procederem usłyszały w prokuraturze okręgowej w Łodzi zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych. Z informacji posiadanych przez śledczych wynika, że do produkcji nielegalnego alkoholu etylowego wykorzystano już ponad 64 tysiące litrów preparatu biobójczego.
3: Mówi podkomisarz Beata Bińczyk z Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Nielegalna działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego w wysokości ponad 5 milionów złotych. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania z określonymi osobami. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia

0: dwie więcej niż obecnie. Polregio ma zapewnić 11 par, a Łódzka Kolej Aglomeracyjna dwie codzienne pary. Para oznacza połączenie w obu kierunkach. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut. W najbliższą środę, 14 października, rozpoczyna się remont nawierzchni na drodze krajowej 71 między Sosnowcem i Skotnikami. Pracami objęty zostanie odcinek blisko 7 km. W pierwszej fazie sfrezowane zostaną dwie warstwy starej nawierzchni, a następnie ułożone będą nowe warstwy i odtworzone zostanie oznakowanie poziome. Prace prowadzone będą w dni powszednie w godzinach od 7 do 17. Ruch w miejscu prowadzonych robót będzie się odbywał wahadłowo i sterowany będzie ręcznie przy ograniczeniu do 50 km na godzinę. Po zakończeniu robót w danym dniu udostępniana będzie do jazdy cała szerokość jezdni.
1: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Chmurność zapanowała na niebie i tak ma być do końca dnia. Nie powinna jednak z tych chmur spaść ani kropla deszczu. Na termometrach w dalszym ciągu chłodno, ledwie 12 stopni w najcieplejszej chwili dnia i w najbliższym czasie nie należy się spodziewać, żeby było cokolwiek wyżej. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Elradio.
2: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Dookoła południa, tak nazywa się ten program. Zaczynamy 2 godziny przed południem, kończymy 2 godziny po południu. Będziemy razem do 14:00.

0: George Michael, Outside. Choć dziś chyba, patrząc na to, co za oknami, wolelibyśmy Inside. No ale dobrze, skupmy się. Dookoła południa, tak nazywa się ten program, a teraz nasza kartka z kalendarza w nim. Mamy wtorek, 13 dzień października. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Edward, Teofil, Daniel, Gerald, Magdalena, Maurycy, Mikołaj i Wacław. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.

0: Zalewski w Radio. Słuchajcie, jeszcze niedawno wielu badaczy zakładało, że wodór nie ma warunków, by w naturze gromadzić się na większą skalę pod ziemią. Nowe ustalenia temu przeczą. Naukowcy oceniają, że biliony ton gazu wodorowego mogą być uwięzione w skałach i podziemnych strukturach. Pod powierzchnią Ziemi mogą znajdować się ogromne ilości naturalnego wodoru. Z modelowania komputerowego wynika, że wykorzystanie niewielkiej ich części mogłoby zapewnić energię nawet na około 200 lat, ograniczając rolę węgla, ropy oraz gazu ziemnego. No to wyobraźcie to sobie, że na stacji paliw tankujemy nie benzynę, a wodór po 30 groszy za litr. No to dlaczego z tego nie korzystamy? Odpowiedź za chwilę. Nigdzie się nie ulatniajcie.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w Ele Radio i wracamy do tematu wodoru. On jest postrzegany jako źródło czystej energii. Może zasilać transport, wspierać procesy przemysłowe, służyć do wytwarzania prądu. Z nowych szacunków wynika, że Ziemia może zawierać biliony ton wodoru uwięzionego w skałach i podziemnych zbiornikach. To 26 razy więcej niż ilość pozostałej w Ziemi ropy naftowej. Pytałem poprzednio, dlaczego z tego nie korzystamy? Bo nadal nie wiadomo, gdzie znajdują się te złoża. A co więcej, jak ich szukać? Nikt tego dotąd nie robił, a więc nie ma technologii poszukiwań, wydobycia. No ale te 30 groszy za litr na stacji benzynowej kusi. Więc może jednak warto?
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: No Doubt w L Radio. Dookoła południa, przed 11 już jesteśmy. U nas teraz czas na tradycyjny odlicznik. Taki wyrafinowany system, który przypomina nam o różnych fajnych okazjach i pilnuje, abyśmy niczego nie przegapili. Ważne święto mamy jutro, więc szybkie odliczanie nam się szykuje. Dzień Nauczyciela. Święto ważne dla uczniów, dla rodziców, czyli w zasadzie dla wszystkich. 14 października to jutro, jak wspomniałem, więc stan odlicznika na dziś minus 1.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: jest El Radio.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz ty do domu po 10, ale nic ci się nie stanie. Czy ty się zgodzisz? Ja tego nie wiem.

0: Radio.
1: 11 za chwilę, punktualnie o pełnej, najświeższe wiadomości z kraju i ze świata w naszym serwisie informacyjnym El Radia. Warto wiedzieć.
2: Reklama.
3: Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Po reklamie.
5: Uwaga kierowcy, utrudnienia na trasie S8 i S2 z Łodzi w kierunku Warszawy. Lekarze z Łódzkiego Szpitala Biegańskiego zastosowali metodę Batmana. Gdzie wrzucać liście i jak się zachować na spacerze w lesie? O tym za chwilę.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. Kierowcy podróżujący z Łodzi w stronę Warszawy muszą liczyć się z ograniczeniami na węźle Opatrz. Dzisiaj zaplanowano zwężenie łącznic S8 i S2 oraz zamykanie jednego z pasów jezdni zbiorczej. Prace są związane z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Do 22:00 zwężone mają być dwie łącznice z S8 od strony Wrocławia na S2 w kierunku Poznania i z S2 od strony Poznania na S8 w kierunku Wrocławia. Ograniczenia mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Łódzkiego korzystających z tych połączeń podczas podróży do stolicy lub powrotu do regionu. Podobne zwężenia na obu łącznicach węzła Opatrz zaplanowano również od jutra do piątku 16 października w godzinach 6:22. Utrudnienia obejmują też węzeł Warszawa Zachód, gdzie do 16 października codziennie od 6:00 do 22:00 przewidziano ograniczenia na drodze krajowej 92 oraz łącznicach wjazdowych i zjazdowych. Lekarze z Łódzkiego Szpitala Biegańskiego wymienili pacjentowi uszkodzoną zastawkę bez otwierania klatki piersiowej. Pacjent trafił do placówki z ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej. Miał duszności i obrzęki nóg. W 2017 roku przeszedł już klasyczną operację tej samej zastawki i po latach doszło jednak do jej ponownego uszkodzenia. Kolejna operacja byłaby dla niego zbyt dużym obciążeniem. Lekarze zdecydowali więc o zastosowaniu metody przeskórnej. Nową zastawkę wprowadzili przez żyłę udową, mówi dr Arkadiusz Amer.
7: Jedynym problemem u tego chorego była droga odpływu z lewej komory, ponieważ po zaimplantowaniu zastawki biologicznej tą metodą mogłoby dojść do zwężenia albo całkowitego zamknięcia drogi odpływu z lewej komory, więc

0: gałęzie.
1: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcję. Spotkań tych nie należy się obawiać, ważne jednak, aby zachować ostrożność.
2: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, a w obronie własnej, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
1: Mówi przyrodnik Bartosz Popczyński. Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa.
3: El Radio.
4: El Radio.
5: Tu El Radio, po 11 już jesteśmy, dookoła południa, tak nazywa się ta audycja. Ja nazywam się Witek Lazar, witam, kogo jeszcze nie witałem.
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 98 FM.

0: Sixpence, None the Richer w L Radio. A my po 11, jak zwykle na początek tej godziny, zaglądamy do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 13 października. W Burundi dzień Louisa Rwangasore, to jest był przywódca ruchu niepodległościowego. Mamy też Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Ratownictwa Medycznego, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, Międzynarodowy Dzień Sceptyków i Dzień Bez Stanika. No i do tego świętowania to jeszcze w dzisiejszym programie wrócimy. I to nawet już za chwilę.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Kuba i Kuba w El Radio. No tak, żeby było do pary, prawda? Bo w naszym kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy dziś bardzo intrygującą pozycję – Dzień bez stanika. To święto trzeba traktować dosyć luźno. I to dosłownie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że za pomysłem stoją mężczyźni, którzy zrobią wszystko, by móc podziwiać nieskrępowane kobiece wdzięki. Organizatorzy nie dyskryminują przy tym nikogo, choć miejscami mogą być posądzeni o szowinizm. W oryginalnym przesłaniu czytamy. Uwaga, to będzie cytat. Drogie panie, niezależnie od tego, czy wasze piersi są najbardziej sterczącą rzeczą w Ameryce, czy może dotykają ziemi, po której stąpacie, te kociaki muszą oddychać. A więc 13 października na 24 godziny uwolnijcie je z klatek.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: oczywiście Freddy w El Radio. Dookoła południa, a gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać do Szwecji? Jest taka okazja. Szwecja
1: El Radio. 98 FM. 98.

0: Buster Rhymes i Mariah Carey w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, czy ewolucja człowieka już się zatrzymała? Z ocen naukowców wynika, że to, co mamy, to dopiero początek. Zmieniający się świat, rozwój technologii, podróże kosmiczne i coraz większe mieszanie się populacji sprawiają, że przyszłość naszego gatunku może być zupełnie inna niż sobie wyobrażamy. Nie wiem, jak to sobie wyobrażacie. Mogę opowiedzieć, jak wyobrażają to sobie naukowcy. Przewiduje się, że za 1000 lat ludzie będą bardziej jednolici pod względem wyglądu, z ciemniejszą taką karnacją, przypominającą może mieszkańców Brazylii. Ludzkość przyszłości może być też bardziej atrakcyjna fizycznie. Większy wpływ na dobór partnerów będą miały kobiety. Tak jakby teraz nie miały. Bez względu na wszystko, cokolwiek by ci naukowcy opowiadali, to nie będzie już nasze zmartwienie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio. El Radio.
1: 12 już tuż, tuż. Już za chwilę w samo południe u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama.
2: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
4: Policyjne kontrole w szkołach zostają, zapowiada premier i szef spraw wewnętrznych. Środki do produkcji amfetaminy w jednym z domów w powiecie skierniewickim. Większa liczba właścicieli zabytkowych kamienic dostanie pieniądze na remont.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych aktach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie.
5: Ktoś powie przeczuleni, tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
4: Zapewnia premier Donald Tusk. Wzmożony nadzór potrwa przynajmniej przez najbliższych kilka dni, a w razie potrzeby akcja zostanie wydłużona. Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało szkołom materiały dotyczące reagowania na zagrożenia. Obejmują one instrukcje postępowania w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia, przygotowaną we współpracy z MSWiA, MON i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. MEN przekazało też wskazówki dla nauczycieli, jak rozmawiać z uczniami i rodzicami po sytuacjach kryzysowych. Substancje chemiczne, odczynniki i urządzenia, które mogły służyć do nielegalnego wytwarzania amfetaminy w powiecie skierniewickim.
6: Podczas czynności w domu jednorodzinnym policjanci ujawnili przedmioty, urządzenia oraz wyposażenie mogące służyć do prowadzenia procesów chemicznych związanych z nielegalną produkcją amfetaminy. W budynku wyczuwalny był intensywny charakterystyczny zapach substancji chemicznej. Wszystkie ujawnione przedmioty i substancje zostały podane oględzinom i zabezpieczone.
4: Mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci zabezpieczyli również telefony komórkowe i wagi elektroniczne. Zarzuty z artykułu 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii usłyszeli 44-letni mężczyzna i 39-letnia kobieta. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Za nielegalne wytwarzanie substancji psychotropowych grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dzięki miejskim dotacjom właściciele i wspólnoty mieszkaniowe remontują kamienice, których elewacje przez lata niszczały. Na fasady wracają historyczne dekoracje, odnawiane są balkony i przejazdy bramowe. W projektowanym budżecie na przyszły rok Łódź planuje przeznaczyć 7,5 miliona złotych na dotacje do prac przy zabytkach. Pierwszy nabór według nowych zasad obejmuje zarówno obiekty wpisane do rejestru

0: Końca dnia nie powinna jednak z tych chmur spaść ani kropla deszczu. Na termometrach w dalszym ciągu chłodno, ledwie 12 stopni w najcieplejszej chwili dnia i w najbliższym czasie nie należy się spodziewać, żeby było cokolwiek wyżej.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: El Radio. El Radio.
0: Dookoła południa, już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka programu przed nami, albo jak kto woli, pozostałe dwie ćwiartki z czterech. Witek Lazar, witam i zapraszam na drugą połówkę, albo na trzecią ćwiartkę. Tym razem będziemy razem do drugiej.
2: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Marius Manx. Tu El Radio, audycja dookoła południa i jako, że po 12 jesteśmy, to na początek tej godziny poświęcamy chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 13 dzień października. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Paul Simon, amerykański piosenkarz, Jan Kanty Pawluśkiewicz, polski kompozytor, Robert Lamb, amerykański muzyk, członek zespołu Chicago, Sammy Hagar, amerykański wokalista, gitarzysta, członek zespołu Van Halen, Pete Spencer, brytyjski perkusista, kompozytor, członek zespołu Smokey, no i jeszcze Walter Chełstowski, polski reżyser, polski producent telewizyjny. No i w takim towarzystwie obchodzicie swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich po równo, tradycyjnym 100 lat.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: i Weleradio. Dookoła południa i nasza rubryka Co za dzień. Tu sprawdzamy, czym dzisiejsza data zapisała nam się w historii. 13 dzień października. Tego dnia w 1884 roku ustanowiono południk zerowy w Greenwich. Oznaczono go na ścianie ówczesnego Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego. Dziś obowiązuje tak zwana siatka WGS-84. Na niej wzorowany jest system nawigacji satelitarnej GPS oraz czas UTC, a także wszystkie mapy świata. Południk zerowy nadal przechodzi przez Greenwich, ale już nie przez historyczne obserwatorium. Jest przesunięty o 102 metry na wschód od tamtego pierwszego. Jednak poprzedni południk zerowy, ten pierwszy, chociaż stracił swoje znaczenie pomiarowe, nadal jest nakreślony na dziedzińcu i przyciąga turystów. No przecież o to chodzi.
1: El Radio. El Radio. 98.

0: El Radio 98 FM.
1: I have a dream. One day, this nation will rise.

0: dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, brytyjska organizacja Which opublikowała swój najnowszy ranking linii lotniczych, w którym znalazło się kilkudziesięciu operatorów. Wśród nich jeden wypadł zdecydowanie najgorzej. To linie, które w Polsce cieszą się dużą popularnością. Pasażerowie zauważyli, że operator nie traktuje ich jak klientów, a jak niedogodność. Narzekali także na niewygodne siedzenia, a także stałe podnoszenie cen. Najgorsze jest jednak, jak traktują pasażerów, gdy coś pójdzie nie tak. A ponad 1/3 badanych stwierdziła, że coś poszło nie tak. Wiele do życzenia pozostawia także sam boarding i ogólny stosunek ceny do jakości. No to dobrze, to teraz proszę bardzo, uwaga na 3-4. Ta linia to... Dziękuję bardzo.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Edwin Collins w L Radio. To powiedzenie już się dziś pojawiło, choć w innym kontekście. A może tak rzucić wszystko i wyjechać do... No właśnie gdzie? Pojawiła się lista najtańszych krajów do życia. Wiecie, takiej emerytury. Oto kraje, w których miesięczne kwoty są poniżej $1000. Sprawdziłem zeszłoroczne zestawienie i jeszcze 2 lata temu i nic się nie zmieniło. I nic się nie zmienia. Meksyk – $1000, Wietnam – $1000, Tajlandia – $650 na miesiąc. I tu jest koniec tej listy. Wszystko, co dalej na tej liście, ma już powyżej $1000 miesięcznie. Przy czym autorzy opracowania zastrzegają, że są to szacunkowe koszty i mogą się różnić w zależności od stylu życia, no i osobistych przyzwyczajeń zakupowych. A zatem upewnijcie się co do osobistych przyzwyczajeń zakupowych, upewnijcie się co do rzeczywistości, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, 13 już za chwilę i u nas warto wiedzieć, czyli najświeższy pakiet doniesień z kraju i ze świata w serwisie informacyjnym El Radia.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
3: Policjanci apelują o noszenie odblasków poza obszarem zabudowanym. To obowiązek. Kolejna łódzka ulica przeszła remont. Nowa nawierzchnia zastąpiła betonowe płyty. Hubert Hurkacz po pokonaniu Dżokowicza walczy o ćwierćfinał w Szanghaju.
2: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Jesień i zima to okres, w którym piesi oraz rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Szybko zapadający zmrok, opady deszczu, mgła oraz ograniczona widoczność sprawiają, że kierowcy mogą mieć trudności z dostrzeżeniem osób poruszających się poboczem lub przechodzących przez jezdnię. W takich warunkach nawet niewielki element odblaskowy może odegrać ogromną rolę i przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.
4: Odblaski odbijają światło reflektorów samochodowych, dzięki czemu pieszy staje się lepiej widoczny dla kierowcy. Ich stosowanie zwiększa szanse na odpowiednio wczesne dostrzeżenie zagrożenia i podjęcie właściwych działań. Warto więc pamiętać, że odblask to niewielki przedmiot, który może mieć ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i życia.
3: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Aby elementy odblaskowe skutecznie spełniały swoje funkcje, należy umieszczać je w miejscu dobrze widocznym dla nadjeżdżających pojazdów.
4: Najlepiej nosić je na wysokości kolan, dłoni lub w okolicy klatki piersiowej i pleców. Dobrym rozwiązaniem są opaski odblaskowe, zawieszki, kamizelki oraz odzież wyposażona właśnie w takie elementy odblaskowe.
3: Poza obszarem zabudowanym na drodze po zmierzchu pieszy poruszający się po jezdni lub poboczu ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za ich brak grozi mandat w wysokości 100 zł, choć w skrajnych przypadkach grzywna nałożona przez sąd może wynieść nawet do 3000. Kolejna ulica na łódzkich Bałutach została kompleksowo wyremontowana. Drogowcy zakończyli pracę na górniczej. Stare i nierówne betonowe płyty zostały zastąpione nową nawierzchnią. Prace na górniczej w Łodzi były prowadzone na odcinku pomiędzy Zagajnikową i Marysińską. Zakres remontu obejmował wymianę wodociągu oraz nawierzchni jezdni wraz z jej podbudową. Dzięki remontowi górniczej mieszkańcy mogą na dobre zapomnieć o zniszczonych i nierównych płytach betonowych, po których dotychczas jeździli. Powstały również zupełnie nowe chodniki, zatoki postojowe, wjazdy do posesji oraz nowe oświetlenie drogi. Zwieńczeniem całości zmian są nowe nasadzenia drzew i roślin. Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo za kilkanaście minut na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie nad Nowakiem Dziokowiczem zagra o ćwierćfinał.
5: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
3: Rywal Hiszpana Alejandro Dawidowicz Fokina, ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu.
1: El Radio.
6: El Radio.
0: Już po 13 jesteśmy w audycji Dookoła Południa. Ja nazywam się Witek Lazar. Witam i zapraszam na ostatnią już dziś odsłonę naszego wspólnego.

0: Level 42 sprzed lat. Dookoła południa, po 13 tę godzinę zaczynamy zwykle od spojrzenia ponownego do kalendarza świąt typowych i nietypowych. No i dziś jest to taki powód, bo mamy Międzynarodowy Dzień Sceptyków. Pesymiści. Oni nie mają łatwego życia, ale za to posiadają swój dzień w kalendarzu, czyli Międzynarodowy Dzień Sceptyka właśnie. W święto można spróbować nie denerwować się na sceptyków za ich negatywne podejście, nie denerwować sceptyków za ich negatywne podejście, no może chociaż trochę spróbować ich rozweselić, na przykład szklanką, która jest do połowy pełna.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: gromi w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, NASA właśnie przeznaczyła 38 milionów dolarów na telefonię 5G na Księżycu. Taka sieć komórkowa, jakiej masz ty macie za oknami. Agencja zleciła opracowanie kluczowych elementów sieci z wbudowanym Wi-Fi, która ma w przyszłości łączyć astronautów, pojazdy, instrumenty naukowe i infrastrukturę na powierzchni Księżyca. NASA planuje demonstrację zintegrowanej sieci 5G i Wi-Fi bezpośrednio na powierzchni Księżyca pod koniec 2028 roku. Za 2 lata. To chyba będzie taki księżycowy operator komórkowy. No, ale jeżeli ludzie mają kiedyś pracować na Księżycu przez długie tygodnie i miesiące, no to potrzebna będzie również sieć komórkowa i Wi-Fi. No jakoś trzeba wrzucać te fotki na Insta i Facebooka.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Zé w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, do nietypowego odkrycia doszło podczas wyprawy wędkarskiej w pobliżu Parku Narodowego Tortuguero w Kostaryce. Złowiono tam rekina wąsatego, który wyróżniał się niespotykaną pomarańczową barwą skóry. Osobnik mierzył około 2 metrów, został wyciągnięty z głębokości 37 metrów, no i po krótkiej obserwacji wypuszczono go z powrotem. Badacze wskazują, że tak nietypowa barwa to skutek rzadkiej mutacji genetycznej. Jest jeszcze jeden nietypowy szczegół, otóż rekin miał białe oczy bez widocznych tęczówek, co może wskazywać na współwystępowanie ksantyzmu z albinizmem. No i powiem wam, że podoba mi się ten rekin w kolorze papaja. To chyba mój ulubiony kolor, nie tylko w Formule 1. A ten ksantyzm to nic takiego. Nawet niektórzy prezydenci to mają.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.
3: È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.

0: Taka piosenka z wczoraj, Monday Morning, to Melanie Fiona w El Radio. Już 14 zamajaczyła nam na horyzoncie całkiem nieodległym, więc pora, by pojawił się kącik imienia Paulo Coelho. Bawi, uczy, daje do myślenia. Kącik imienia Paulo Coelho, czyli mądrości z polskiego internetu, których ten jest pełen, oto kolejna ze złotych albo prawie złotych myśli. Kiedy mężczyzna mówi, nigdzie tego nie ma, oznacza to, że sprawdził miejsce, w którym dany przedmiot powinien leżeć. Dany przedmiot może leżeć 10 cm obok, ale wtedy już jest schowany.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: 14 już tuż na wszystkich zegarach w Polsce. Za chwilę u nas o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Po 14 Tomek Miara, a ja, Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja Dookoła Południa.
0: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
4: Będą odcinkowe pomiary prędkości na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Łódzka Kolej Aglomeracyjna w finale europejskiego konkursu liczy na głosy pasażerów. Zapraszamy Was na spacery z przewodnikiem po Księżym Młynie.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i z Tarnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
6: Bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
4: Finał prac przy budowie nowej drogi rowerowej na ulicy Konstantynowskiej. Nowa asfaltowa nawierzchnia już jest, pozostały prace wykończeniowe. To kolejna droga rowerowa, która ułatwi dojazd do orientarium oraz parku na Zdrowiu. W ostatnim czasie powstała również droga rowerowa na Alei Unii Lubelskiej od dworca Łódź Kaliska do akwaparku Fala. Jednocześnie kończą się prace przy drodze rowerowej na Włókniarzy od Legionów do Srebrzeńskiej, która ułatwi przejazd rowerem na Polesiu. Ełka znalazła się w ścisłym finale konkursu Regio Stars 2026 w kategorii Połączona Europa. Ten europejski konkurs promuje najlepsze projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna została wyróżniona za inwestycje w nowoczesny transport publiczny i troskę o komfort wszystkich pasażerów, mówi Iwona Borowińska z Ełka.
7: Żeby wygrać konkurs, regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów, mieszkańców województwa łódzkiego, sympatyków kolei oraz osób, które wierzą, że komunikacja publiczna może realnie zmienić region.
4: Na Łódzką Kolej można głosować na stronie internetowej Komisji Europejskiej do 14 października. Każdy głos ma znaczenie. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Księży Młyn to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi, gdzie został zachowany pierwotny układ XIX-wiecznego osiedla fabrycznego z wielką przędzalnią, domami robotniczymi i całym zapleczem socjalnym. Obecnie zrewitalizowany Księży Młyn zaczął żyć drugim życiem. Powstały tu modne kawiarnie i restauracje, organizowane są targi staroci i rękodzieła. Prężnie działają pracownie artystyczne i akademickie centrum designu. Zapraszamy Was na spacer z przewodnikami, którzy na co dzień związani są z Księżym Młynem i znają to miejsce od środka. Opowiedzą Wam o historii tego niezwykłego osiedla, dawnym i obecnym przeznaczeniu budynków oraz przybliżą sylwetkę właściciela, Karola Scheiblera, najbogatszego łódzkiego fabrykanta. Kontakt z przewodnikami i daty wycieczek znajdziecie w Centrum Turysty Księży Młyn lub na platformie Evently pod hasłem Magiczny Księży Młyn.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
8: Andrzej Poczobut w Łodzi. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi wystąpi na Uniwersytecie Łódzkim z wykładem. Spotkanie rozpocznie się o 18 na Wydziale Filologicznym przy ulicy Pomorskiej. Wstęp jest bezpłatny. Jutro wspomnienie Michała Urbaniaka w wyjątkowych kadrach. W Pasażu Łódzkim otwarta zostanie bezpłatna wystawa fotograficzna Michaś. Zobaczymy na niej prywatne zdjęcia legendarnego jazzmena, pochodzące z archiwum jego żony, Doroty Urbaniak. To portret artysty z dala od sceny, podczas podróży i w codziennych chwilach. Wernisaż o 18:00 w galerii Po Drodze. Fanom Sandry przypominamy, że koncert w Atlas Arenie został

0: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
1: El Radio.
2: El Radio.
3: Zapraszam serdecznie na wtorkowe popołudnie z El Radiem. Ja nazywam się Tomek Miara. Będą dzisiaj bilety do zdobycia na mecz ŁKS-u, ten niedzielny, ale to wszystko w swoim czasie. Serdecznie zapraszam. Spędźcie z nami popołudnie.

0: Tu El Radio. Termin kolejnej edycji największego festiwalu muzyki elektronicznej w Polsce jest już oficjalnie podany. Audio River 2027 odbędzie się od piątku 9 lipca do niedzieli 11 lipca. Festiwal ponownie zajmie Łódzkie Błonia. Pierwsze nazwiska jeszcze nie są znane, jeżeli chodzi o artystów, natomiast no lada moment będziemy powolutku pewnie słyszeć o tym, jak karty są odkrywane. Co ciekawe, jubileuszowy 20. Audio River zgromadził ponad 190 wykonawców z całego świata. Wśród tych największych gwiazd znaleźli się m.in. The Prodigy i Disclosure. Wraz z ogłoszeniem terminu, kiedy będzie trwał przyszłoroczny Audio River, rozpoczęła się też sprzedaż pierwszej puli wejściówek. Tym razem od początku można kupić zarówno karnety na cały festiwal, jak i bilety jednodniowe.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Dawid Kwiatkowski przed premierą swojej najnowszej płyty zatytułowanej Południe, która ukazała się na początku października, prezentował kolejne piosenki, które znalazły się na tym wydawnictwie. Jak sam artysta mówi, pachnąca rozgrzanym powietrzem południa i drogami, które prowadzą zawsze do kogoś ważnego. No do tej pory mieliśmy okazję poznać 3 kompozycje z tego albumu, m.in. Proszę tańcz, czyli piosenka nagrana w duecie Skaja. Najnowsza propozycja nosi tytuł Później ci opowiem. W utworze Dawid Kwiatkowski śpiewa razem z Margaret.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przy okno to i czekał.

0: WWL Radio. Mamy 13 października. No to zobaczmy, co nam dzisiaj przynosi kalendarz muzyczny. Przynosi nam 79. urodziny Sammy'ego Hagara, a więc wokalisty i gitarzysty zespołu Van Halen w latach 1985-1996. Potem była chwila przerwy, a potem wrócił do zespołu na dwa lata 2003-2005. Powiem szczerze, ja zawsze będę to podkreślał, dla mnie Van Halen ma przede wszystkim wokal właśnie Sammy'ego Hagara i piosenki z jego wokalem kocham najbardziej. Dlatego teraz sięgam po album Balance, czyli 10. album z repertuaru Van Halen i zagram wam z tego albumu Can't Stop Loving You. To jest piosenka, która została napisana przez wszystkich członków Van Halen i oddaje hołd piosence Raya Charlesa I Can't Stop Loving You, szczególnie w wersie, w którym Sammy Hagar śpiewa Hey Ray, what you said is true.
1: El Radio 90 i 8 FM 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie 15, w El Radio za chwilę serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i

0: kontrolę. Takie cuda tylko w Taksi 800-400-400.
1: Po reklamie.
2: Ministerstwo Edukacji chce dać nauczycielom prawo do większej kontroli uczniów. Modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego w szpitalu w Zgierzu. Kolejna licytacja w łódzkim biurze rzeczy znalezionych. Biżuteria, monety, a nawet gitara.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to trzeba zmienić, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. I jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
4: My tu próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
2: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je mu może tylko policja. Rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego w szpitalu w Zgierzu. Blok ten był do tej pory najsłabszą częścią infrastruktury zgierskiego szpitala. Dlatego inwestycja była od lat oczekiwana i wyczekiwana zarazem przez pracowników, personel medyczny, kadrę zarządzającą, jak i też przez samych pacjentów.
5: Teraz zamiast 5 sal operacyjnych mamy 8 sal operacyjnych, mamy również salę do wybudzenia, mamy również nowoczesny sprzęt, który pozwoli nam przeprowadzać bardziej skomplikowane zabiegi. Jeszcze lepiej będziemy mogli wykorzystywać wiedzę, doświadczenie, talent i potencjał lekarzy i personelu, który na co dzień tutaj pracuje i ratuje ludzkie zdrowie i życie.
2: Mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Rozbudowa bloku operacyjnego była częścią większego projektu o wartości blisko 50 milionów złotych. Ponad 40 milionów pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy, a ponad 7 z budżetu województwa łódzkiego. Inwestycja objęła także modernizację oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, oddziału urologicznego oraz oddziału otolaryngologicznego. Szpital kupił nowy sprzęt medyczny i informatyczny. Kompleksowo zmodernizowano pomieszczenia, wykonując roboty budowlane w zakresie wentylacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, robót sanitarnych oraz wszystkich prac niezbędnych do prowadzenia zabiegów. Biżuteria, obrączki ślubne, moneta kolekcjonerska, a nawet gitara. Teraz możesz je wylicytować. Zapraszamy Was na aukcję Biura Rzeczy Znalezionych w Łodzi. 28 przedmiotów, po które nie zgłosili się ich właściciele, trafi w najbliższy czwartek 15 października na otwartą licytację. Ceny wywoławcze zaczynają się od 5 zł. Wszystkie wystawiane na aukcję rzeczy można oglądać jutro w godzinach 9:15 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy Piotrkowskiej 153.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: No, pogoda nas dzisiaj jakoś szczególnie nie rozpieszcza, choć zdaniem synoptyków dzisiaj zachmurzenie umiarkowane. Ale na termometrach w Łodzi nie więcej niż 12 stopni. Noc już dość chłodna, bo tylko 5 powyżej zera, a jutro ma być chłodno i mokro i nie spodziewajmy się więcej niż około 11.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
7: El Radio.
6: Tu El Radio, ja nazywam się Tomek Miara i zapraszam na kolejną popołudniową godzinę. Już za kilka chwil będzie szansa, żeby zdobyć bilety na niedzielny mecz ŁKS-u.

0: El Radio. ŁKS zagra z Podbeskidziem już w najbliższą niedzielę. No i teraz uwaga, uwaga, bo dzięki El Radio będziecie mogli być na trybunach w czasie tego meczu. Mamy dla Was bilety na to spotkanie, jeżeli chcecie zobaczyć na żywo, jak ŁKS poradzi sobie z ekipą z Bielska Białej. No to bądźcie czujni, bo za chwilę będę miał dla Was konkurs.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na Mickiewicza na pewno w tej chwili będziecie musieli jechać nieco wolniej, na Limanowskiego też w tej chwili już traficie na zator. Przypominamy, że zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Dąbrowskiego-Lodowa. No i właśnie też informacja sprzed chwili, awaria świateł na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Śmigłego Rydza. Bardzo prosimy Was o ostrożną jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: słuchacie El Radia, już najbliższą niedzielę ŁKS będzie podejmował na swoim stadionie piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała. No więc jeżeli chcielibyście być na tym meczu, to uwaga, uwaga, mam dla Was konkurs. No cóż, jeżeli chodzi o ŁKS, to bardzo często nazywany jest rycerzami wiosny. A jak popularnie mówi się na piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała? Jak umownie mówi się o piłkarzach Podbeskidzia Bielsko-Biała? Jeżeli znacie odpowiedź, to wyślijcie ją na adres konkurs@elradio.pl. Konkurs@elradio.pl. Czas start.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Słuchacie El Radia. Kilka minut temu można było zdobyć bilety na niedzielny mecz ŁKS-u. Mogę wam teraz zdradzić, że do końca tygodnia, do piątku włącznie, takie bilety będzie można u nas zdobyć, więc najbliższa okazja już jutro, mniej więcej o tej samej porze. Ale wątek piłkarski może niech z nami zostanie. Jeżeli lubicie grać w grę wideo EA Sport FC26, no to za chwilę pewnie rozpoznacie pewną melodię, ale o tym za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Gold to jest utwór brytyjskiego piosenkarza i autora tekstów Maisa Smitha. Ta piosenka pochodzi z zeszłego roku i była drugim singlem z jego trzeciego albumu zatytułowanego A Minute, A Moment. No dobrze, ale najważniejsza informacja jest taka, że ta piosenka pojawia się w EA Sport FC26 jako część ścieżki dźwiękowej głównego menu gry. Jeżeli graliście, to pewnie poznacie, jeżeli nie graliście, to pewnie z przyjemnością posłuchacie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na Paderewskiego na pewno musicie liczyć się z tym, że samochodów jest naprawdę sporo. Na Śląskiej też trzeba będzie liczyć się z tym, że jedziemy odrobinę wolniej. Rondo lotników w tej chwili na pewno tutaj sporo aut właściwie z każdej możliwej strony. Jana Pawła, a później Aleja Włókniarzy oznaczają już w tej chwili całkiem sporo samochodów. Na trasie WZ robi się coraz tłoczniej, podobnie jak na Kopcińskiego. Limanowskiego tutaj trzeba liczyć się z utrudnieniami. Dużo aut już w tej chwili ustawia się w szeregu na ulicy Brzezińskiej. Na Rokicińskiej też sytuacja w tej chwili nie wygląda lepiej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

tygodniu przybliżam Wam kulisy powstania filmu Generał Neil. To jest polski biograficzny dramat z 2009 roku opowiadający historię generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Neil.

0: o godności, o dumie. Niech ojciec myśli o życiu, o nas. Liczymy się przecież tylko my.
1: Olgierd Łukaszewicz w celu przygotowania się do odegrania postaci generała Nila przeczytał liczącą ponad 1000 stron biografię Emila Fildorfa, autorstwa Marii Fildorf i Leszka Zachuty. Ten film jest kolejną znakomitą produkcją w dorobku Ryszarda Bugajskiego, który wyreżyserował m.in. Przesłuchanie, Układ Zamknięty czy Zaćmę. Zdjęcia do tego filmu realizowano w Łodzi, ale też w Sierpcu, Warszawie, Markach oraz okolicach Morskiego Oka. Ten film był promowany przez piosenkę Artura Rojka zatytułowaną Mój tata generał.
2: Gdy byłem mały,

0: prawie 16, El Radio za chwilę serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: Niedziela na Stadionie Króla zaczyna się wcześniej. 18 października na ŁKS-ie czekają Strefa Kibica i miasteczko akcji Rak nie gra fair, a potem piłkarskie emocje. O 14.30 ŁKS Łódź zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie możesz tego przegapić. Bilety na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
3: Prokuratura Okręgowa w Łodzi analizuje doniesienia posła Michała Kołodziejczaka. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ze specjalnym prezentem dla nauczycieli. Wojewódzki Dzień Ratownictwa Medycznego. Były pokazy i wyróżnienia dla ratowników.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Do prokuratury okręgowej w Łodzi wpłynęło zawiadomienie złożone w niedzielę przez sieradzkiego posła Michała Kołodziejczaka w łódzkiej delegaturze ABW, które dotyczyć miało podejrzenia popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Obecnie w ramach postępowania sprawdzającego trwa analiza i weryfikacja zawartych w zawiadomieniu treści. Są to bardzo obszerne materiały, podano w nich wiele faktów, które będą wymagały sprawdzenia, informuje prokurator Paweł Jasiak. W miniony piątek Kanał Zero podał, że były współpracownice oskarżają Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Tego samego dnia Koalicja Obywatelska zawiesiła posła w prawach członka klubu KO. W poniedziałek warszawska prokuratura okręgowa wszczęła w sprawie Kołodziejczaka czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Łódzka Kolej Aglomeracyjna świętuje Dzień Nauczyciela. Regionalny przewoźnik przygotował specjalną ofertę na 14 października. Tego dnia wszyscy posiadacze legitymacji nauczyciela będą mogli podróżować pociągami ŁK za symboliczną złotówkę.
4: Z oferty skorzystać mogą m.in. nauczyciele pracujący w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wykładowcy akademiccy.
3: Mówi rzeczniczka ŁK Martyna Skalska. Podróżując pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, pasażerowie korzystający ze zniżki będą musieli okazać do kontroli nie tylko bilet na przejazd, ale również ważną legitymację nauczyciela. To właśnie ten dokument uprawnia do ulgi. Szpital polowy, specjalny autobus, ambulans do zdarzeń masowych i motocykle ratownicze można było zobaczyć dzisiaj podczas specjalnego pikniku w Łodzi. Z okazji Wojewódzkiego Dnia Ratownictwa Medycznego ratownicy pokazali, jak przygotowują się do akcji, w których liczy się szybka pomoc. Duże zainteresowanie wzbudziły przede wszystkim motocykle ratownicze, które pomagają szybko dotrzeć do poszkodowanych, zwłaszcza w miejscach, gdzie przejazd większym pojazdem jest utrudniony.
5: Jestem ratownikiem medycznym, który jeździ na motocyklu ratunkowym w wojewódzkiej stacji. W tym roku mieliśmy 1053 wyjazdy na motocyklach, więc te takie zdarzenia, mówię, z dziećmi, zdarzenia drogowe, potrącenia, to są takie sytuacje, które gdzieś tam w pamięć zapadają.
3: Mówi ratownik medyczny Michał Chmiela. Prezentacje pokazały, jak wiele zależy od dobrego przygotowania odpowiedniego sprzętu i współpracy różnych służb. Szczególnie ważne jest to podczas wypadków i innych zdarzeń, w których pomocy potrzebuje jednocześnie wiele osób. Biżuteria, obrączki ślubne, moneta kolekcjonerska, a nawet gitara. Teraz możesz je wylicytować. Zapraszamy Was na aukcję Biura Rzeczy Znalezionych w Łodzi. 28 przedmiotów, po które nie zgłosili się ich właściciele, trafi w najbliższy czwartek 15 października na otwartą licytację. Ceny wywoławcze zaczynają się od 5 zł. Wszystkie wystawiane na aukcję rzeczy można oglądać jutro w godzinach 9.15 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy Piotrkowskiej 153.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Ten wtorek to raczej zachmurzenie umiarkowane, na termometrach nie więcej niż około 12. W nocy w Łodzi tylko 5, a jutro zdaniem synoptyków czeka nas niestety dzień chłodny i mokry i nie więcej niż 11 na termometrach.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
7: El Radio.
6: Tu El Radio, a ja nazywam się Tomek Miara i zapraszam Was na kolejną wspólną godzinę.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na spory zator trafią kierowcy na Brzezińskiej, na Rokicińskiej sytuacja wcale nie wygląda dużo lepiej. Trasa WZ o tej porze, wiadomo, jest coraz większym kłopotem, podobnie jak ulica Kopcińskiego. Aleja Włókniarzy, już zaczynamy odcinkowo zwalniać, na Limanowskiego też całkiem spory ruch. Na pewno na zachodniej i na północnej w tej chwili też musicie liczyć się z tym, że trzeba będzie zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Gra dla Was El Radio od czwartku do soboty. Fabryka Sztuki w Łodzi zaprasza na festiwal Fab In. W programie znalazły się, uwaga, bezpłatne koncerty czołowych twórców muzyki eksperymentalnej, ale także spacery dźwiękowe, mapowanie akustyczne i warsztaty z uważnego słuchania miasta. Muzycznym zwieńczeniem tego festiwalu będą wieczorne koncerty na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi przy ulicy Tymienieckiego 3.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

słuchacie El Radia. Jeżeli korzystacie z kolei, to trzeba szykować się już na nowy rozkład jazdy. On ma obowiązywać 13 grudnia. Jeszcze ostateczny kształt nie jest do końca ogłoszony, ale znamy już pewnego rodzaju założenia, które na pewno Was zainteresują. Więcej o nich za chwilę.

0: RWL Radio. Wiemy już, że całkiem spore zmiany przygotowuje Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 1 pociągi będą mogły rozpędzić się nawet do 160 km na godzinę. No i teraz od 13 grudnia Łódzka Kolej Aglomeracyjna planuje uruchomić dwie pary codziennych, przyspieszonych połączeń z Łodzi Fabrycznej do Częstochowy przez Piotrków Trybunalski i Radomsko. To nie koniec. Nowością ma być również Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sprinter z Łodzi Fabrycznej do Warszawy przez Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południe. No i przewoźnik planuje dwie pary takich połączeń dziennie. Podróż z Łodzi do stolicy ma zajmować mniej niż dwie godziny. To nie koniec zmian, bo o kolejnych opowiem Wam za chwilę.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Tłoczno w tej chwili jest na Padarewskiego. Sytuacja nie wygląda lepiej na Pabianickiej, zwłaszcza że doszło tam do stłuczki, więc prosimy Was bardzo o ostrożną jazdę. Rondo Lotników też i jego okolice oznaczają w tej chwili wolną jazdę. Jana Pawła, tu na pewno trzeba będzie zwolnić. Sporo samochodów w Alei Włókniarzy, Konstantynowska i Limanowskiego. Wiadomo, o tej porze tu trzeba liczyć się z tym, że ruch jest dość wzmożony. Dokładnie taka sama sytuacja jest na trasie WZ. Na Kopcińskiego stoimy, na Brzezińskiej ciągle całkiem sporo samochodów, na Rokicińskiej też niestety trzeba liczyć się z tym, że będziemy jechać wolniej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Was El Radio. Jeszcze dwa słowa o kolejnych zmianach w rozkładzie jazdy pociągów. Jedną z nowości będzie nocny pociąg z Trójmiasta do Zakopanego, który zatrzyma się również w Łodzi. W nowym rozkładzie część połączeń ma też kursować regularnie, w równych odstępach czasu. Co dwie godziny mają jeździć na przykład pociągi łączące Trójmiasto z Krakowem i Katowicami przez Kutno i Łódź. Co cztery godziny kursować będą natomiast składy ze Szczecina do Krakowa, które na swojej trasie zatrzymają się m.in. w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim i w Opocznie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: 8.17, słuchacie El Radia, a za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl. Po reklamie.
4: Nielegalna rozlewnia alkoholu w Pabianicach. Zatrzymane 4 osoby. Środki do produkcji amfetaminy w jednym z domów w powiecie skierniewickim. Rekordowy rozkład pociągów. Nawet 40 połączeń dziennie między Łodzią i Warszawą.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Funkcjonariusze CBŚP z Olsztyna wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali na terenie Pabianic nielegalną rozlewnię alkoholu. W jednym z budynków magazynowych znaleźli blisko 5000 litrów środków biobójczych i gotowego alkoholu etylowego w plastikowych butelkach. Zatrzymano 4 osoby. Dwie z nich były poszukiwane do odbycia kary. Jedna miała karę 13 lat więzienia, a druga 25 lat.

0: dni.
1: Zatrzymane osoby powiązane z nielegalnym procederem usłyszały w prokuraturze okręgowej w Łodzi zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych. Z informacji posiadanych przez śledczych wynika, że do produkcji nielegalnego alkoholu etylowego wykorzystano już ponad 64 tysiące litrów preparatu biobójczego.
2: Mówi podkomisarz Beata Binczyk z Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Nielegalna działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego w wysokości ponad 5 milionów złotych. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Substancje chemiczne, odczynniki i urządzenia, które mogły służyć do nielegalnego wytwarzania amfetaminy w powiecie skierniewickim.
3: Podczas czynności w domu jednorodzinnym policjanci ujawnili przedmioty, urządzenia oraz wyposażenie mogące służyć do prowadzenia procesów chemicznych związanych z nielegalną produkcją amfetaminy. W budynku wyczuwalny był intensywny, charakterystyczny zapach substancji chemicznej. Wszystkie ujawnione przedmioty i substancje zostały podane oględzinom i zabezpieczone.
2: Mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci zabezpieczyli również telefony komórkowe i wagi elektroniczne. Zarzuty z artykułu 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii usłyszeli 44-letni mężczyzna i 39-letnia kobieta. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Za nielegalne wytwarzanie substancji psychotropowych grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchamia 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
2: Nowy rozkład przewiduje nawet 40 par pociągów między Łodzią a Warszawą. PKP Intercity planuje 27 par pociągów, o 2 więcej niż obecnie. Polregio ma zapewnić 11 par, a Łódzka Kolej Aglomeracyjna 2 codzienne pary. Para oznacza połączenie w obu kierunkach. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Dzisiaj dzień upływa nam z zachmurzeniem umiarkowanym. Termometry pokazują nie więcej niż 12. W nocy tylko 5, a jutro w Łodzi niestety ma być chłodno i mokro, a na termometrach około 11.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. El Radio.
6: Zapraszam na kolejną popołudniową godzinę z El Radiem. Ja nazywam się Tomek Miara.

dla Was El Radio. Jeżeli lekarze wmawiali Wam, że trzeba dla zdrowia zrobić 10 tysięcy kroków dziennie, to zapomnijcie o tym, to już nieaktualne, są zupełnie nowe wytyczne.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: W związku z wypadkiem na Pabianickiej w tej chwili na pewno traficie na kłopoty, ciągle tłoczno w okolicach Ronda Lotników. Na pewno spory ruch ciągle jest w Alei Włókniarzy, Konstantynowska oznacza zwolnienia i na Limanowskiego też jeszcze ciągle liczyć się trzeba z tym, że jedziemy wolniej. Podobna sytuacja jest na Kopcińskiego, Piłsudskiego też odcinkowo jeszcze zwalnia. Na Brzezińskiej ta sytuacja nie wygląda już w tej chwili źle, podobna sytuacja na Rokicińskiej, raczej jedziemy tutaj już dość sprawnie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Tu L-Radio. Jeżeli do tej pory byliście przekonani, że trzeba zrobić 10 tysięcy kroków dziennie, bo to jest zdrowe, to już jest nieprawda, to nie obowiązuje. Naukowcy, nomen omen, doszli do zupełnie nowych wniosków. Naukowcy wskazują, że korzyści z chodzenia pojawiają się przy mniejszej aktywności też. Metaanaliza z 2023 roku, współtworzona przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, objęła 17 badań i ponad 226 tysięcy uczestników. No i jakie są wnioski? Wykazała związek między większą liczbą kroków a niższym ryzykiem zgonu. Korzystną zależność odnotowano już przy około 4000 kroków dziennie. 7000 kroków dziennie wiązało się z o prawie 50% niższym ryzykiem zgonu niż przy 2000 kroków dziennie. No i tak czytam, te kroki krążą mi dookoła głowy i krążą i ciągle nie mogę się doczytać, ile trzeba zrobić kroków, żeby w końcu wyjść na ludzi.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: RTVL Radio. Jeżeli ciekawi Was, czy jutro na stacjach benzynowych będzie drożej, czy taniej, to pewnie podświadomie już czujecie, co się będzie działo, a ja o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: to co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tu El Radio, chyba trzeba sobie śmiało w twarz powiedzieć, że tanio to już było. Jutro na stacjach benzynowych spodziewajcie się maksymalnych cen następujących. 95 ma jutro kosztować 7,11 zł. 98 8,01 zł. Olej napędowy 7,98 za litr. A to oznacza, że w porównaniu z tym, co mamy dziś na stacjach benzynowych, 95 będzie o 5 groszy droższa, 98 o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 4 groszy tańszy.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Jeszcze odcinkami na niektórych ulicach może zdarzyć się dość wzmożony ruch, ale myślę, że można śmiało już ogłosić, że o tej porze korki właśnie się zakończyły. Szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Przyszła pora, żeby zagrać wam piosenkę, którą znacie, ale może nie słyszeliście jej w tej wersji. I tu mamy dość ciekawy przypadek, bo utwór Girls Just Want to Have Fun to jest piosenka napisana w 1979 roku przez Roberta Hazarda. I to najbardziej znane wykonanie z 1983 przez Cyndi Lauper już właśnie wtedy było coverem. Natomiast mamy tą ciekawą sytuację, w której Cyndi Lauper postanowiła skoverować własny przebój, bo w 1994 roku wytwórnia Epic Records wydała nową wersję Hey Now, Girls Just Want to Have Fun, która tak trochę puszcza oko w kierunku klimatu muzyki reggae.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie 18, czyli na mnie już czas. Wielkie dzięki za wspólnie spędzone 4 godziny w El Radiu. Do jutra, do usłyszenia, mówi Wam Tomek Miara. Udanego wieczoru.
1: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
3: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
1: Jednocześnie, według eksperta, Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
4: W każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
1: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
5: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
1: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
2: El Radio dla sportu.
6: Widzew szykuje się na wielki hit. W piątek o 20.30 w sercu Łodzi starcie z Wisłą Kraków. To będzie pierwsze ligowe spotkanie tych drużyn w Ekstraklasie od 2014 roku. Kibiców obu klubów łączy przyjaźń, więc na trybunach zapowiada się wyjątkowa atmosfera. Sportowo łatwo jednak nie będzie. Wisła po 10 kolejkach zajmuje 6 miejsce w tabeli. W Widzewie nie brakuje też problemów kadrowych. Christopher Cheng, który dopiero wrócił po kontuzji i zagrał w sparingu z Górnikiem Łęczna, zmaga się teraz z infekcją. Jego występ przeciwko Wiśle stoi pod znakiem zapytania. Lepsze wieści dotyczą Jusufa Gazibegowicza. Bośniak wrócił do gry, zaliczył asystę przy golu Karola Świderskiego, a później sam poprosił o zmianę. Klub przekazał jednak, że obrońca powinien być do dyspozycji trenera. Pod znakiem zapytania pozostaje również przyszłość Marcela Krajewskiego. Kontrakt 21-letniego obrońcy wygasa po sezonie, a dyrektor sportowy Łukasz Masłowski przyznaje, że zawodnik walczy o nową umowę. Zimą Widzew może sprowadzić kolejnych piłkarzy, co oznacza także możliwe zmiany w obecnej kadrze. A teraz tenisowe emocje z udziałem Łodzianki. Magdalena Fręch zmierzy się z Igą Świątek w drugiej rundzie turnieju w chińskim Wuhan. Mecz zaplanowano na środowy poranek na godzinę 5. 5 polskiego czasu. Fręch awansowała po zwycięstwie nad Tajką Mananhają Savan KF 6-3 i 7-6. Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. Przed łodzianką trudne zadanie, ale też szansa na pokonanie jednej z najlepszych tenisistek świata. Stawką jest awans do trzeciej rundy i na koniec znakomite wieści z pływalni. ŁSTW Politechnika Łódzka zdobyło Puchar Polski w piłce wodnej. Łodzianie wygrali wszystkie 3 spotkania turnieju, pokonując m.in. SC Neustadt, Waterpolo Mińsk i Krzyostrowiec. Sukces przyszedł także w pierwszej edycji AZS Cup w formule 4-osobowej. Politechnika wygrała finałowe derby z Uniwersytetem Łódzkim 11-9, a tytuł MVP zdobył Mateusz Szmajda.
2: El Radio. W Łodzi.
7: Na 98 FM.

0: już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
3: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
0: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
4: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy czy jakość naszego powietrza.
0: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna.

0: podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
1: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
0: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
2: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
0: Dwa sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody, wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
3: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci, no właśnie w październiku.
0: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
4: L Radio dla sportu.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
6: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w 1 secie i dostanął po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
4: To jest El Radio. 98 FM.

0: Jutro decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji Starlinków. Ukraina o krok bliżej dołączenia do Unii Europejskiej.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i szefa MON. A dziś w warszawskiej prokuraturze Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejsze to plany siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Wiadomo, że podejrzany to mieszkaniec Wrocławia. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. kilkanaście ręcznie wykonanych ładunków wybuchowych o sile granatów odłamkowych. Krzysztof N. informował w sieci, że poszukuje i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same poglądy jak on i chcą siłą obalić ustrój i rząd w Polsce. Wokół mężczyzny skupiło się kilkaset osób.
2: Mamy już do czynienia z przejściem z zamysłu do przygotowań. Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Mówił prokurator Piotr Skiba. Celem 66-latka mieli być politycy nie tylko obecnego obozu rządzącego, ale także opozycji. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej wpadli w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
0: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlinków. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce, oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
4: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
0: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo potrzebna jest pomoc. Unia Europejska otworzyła 2 kolejne tak zwane klastry w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności i mają przygotować Kijów na dołączenie do unijnego wspólnego rynku. Do otwarcia pozostają 2 inne bloki tematyczne, w których są kwestie związane m.in. z rolnictwem. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, bo w programie niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, podpowiada dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcen.
5: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóź programu, Spirala, Tabloid.

0: Rebelia.
1: Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
2: Festiwal potrwa do 18 października.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: W nocy tylko 5, a jutro w Łodzi niestety ma być chłodno i mokro, a na termometrach około 11.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: El Radio. El Radio. W Łodzi.
6: Na 98 FM.
7: È tutto che ho preciso. Tirou meu juízo.

0: El Radio w Łodzi.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pług, chciał pociec.

0: 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Kraków przeszkoli mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tankowaniem diesla warto poczekać do jutra. Za chwilę środowe ceny maksymalne.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
3: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
0: Na razie w związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Pomyślnie zakończyła się operacja Leona XIV. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Wracamy do kraju. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl. Władze Sopotu rozdają swoim mieszkańcom czujniki czadu. Bezpłatnie mogą z nich skorzystać lokatorzy w mieszkaniach komunalnych, ale strażacy nie mają wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
4: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
0: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
5: El Radio na pogodę.
0: W Łodzi noc chłodna, na termometrach około 4 stopni. Będzie sporo chmur, ale bez deszczu. Jutro do 14 stopni. Przed południem możliwy przelotny deszcz. Po południu więcej przejaśnień. Jesień nie odpuszcza. Rano przyda się cieplejsza kurtka. Za chwilę dzień z bliska. O czym warto wiedzieć? Co wydarzyło się bliżej Ciebie?
5: To jest El Radio na 90 i 8 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Nielegalna rozlewnia alkoholu w Pabianicach, zatrzymane 4 osoby.
2: Wykorzystano już ponad 64 tysiące litrów preparatu biobójczego.
1: Środki do produkcji amfetaminy w jednym z domów w powiecie skierniewickim.
3: Wyczuwalny był intensywny, charakterystyczny zapach substancji chemicznej.
1: Policjanci apelują o noszenie odblasków poza obszarem zabudowanym. To obowiązek.
3: Pieszy staje się lepiej widoczny dla kierowcy.
1: Rekordowy rozkład jazdy pociągów. Nawet 40 składów między Łodzią a Warszawą.
4: Odjazdy co pół godziny.
1: Wojewódzki Dzień Ratownictwa Medycznego. Były pokazy i wyróżnienia dla ratowników.
5: W tym roku mieliśmy 1053 wyjazdy na motocyklach.
1: Łódzka Kolej Aglomeracyjna ze specjalnym prezentem dla nauczycieli.
6: Pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wykładowcy akademiccy.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazet. Zapraszam.
7: El Radio. Warto wiedzieć.